zbyt inny młody, czy winny z mes, czy winny z mes. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w ukawach policji, zbrosu słomy dier, zbrosu słomy dier. Zbrosu mądzie się śli, barwa wraca na kości, sam